czy mów milion. Na swam radia dziadzo nie będzie na łacji. Będzie niany, no widzę mi cio nie pa, mać nasi, mać

na wuye chude mu chacha. Hey, nani obawo nunu, oh baba da, obon sam shiva.